tęskno jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej.

Grecjo piękna. Twe dziwiąc ramiona z marmuru i serce pytam, co się też stało z Homerem, który cię uczył śpiewać z gwiazdami do chóru? Gdzie jego grób lub chata? Mów, chociażby szmerem fal egejskich, bijących w heksametr o skały. Rytmem klasku ich rzeknij. Zapisz w piany białe. Wdzięczna Grecjo, a co się i z Fidiasem stało, który cię uczył kibić, wyginać dostojnie i stąpać jako bogi, duchem czując ciało? Czy on w więzieniu przepadł? Milcjat, czy na wojnie?